0: Everywhere I play my bujiga, everybody dance. Our majo,
1: our majo.
0: Our majo,
1: our majo.
0: Amade majo,
1: our majo.
0: Alaba majo,
1: our majo.
0: Akuri majo,
1: our majo.
0: Obiri majo,
1: our majo.
0: Gbogbo iye wa jo fujiga. Lọkùnrin lóbìnrin